0: Mi papillon faillit me voir, mais вот такое.
1: Bardziej zazbuskałem.